Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Parakseda, Laurencjusz i Laurenty. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała ponoć, trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway. A nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane. I to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin. A ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisu streamingowych, które ostatnio no, produkcję filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie mam, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to ja chciałbym Wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwszy, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby Was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na Waszej stronie internetowej pk.edu.pl. Tam również Studium na Polibuzie, to jest w momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu.
Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywator, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

No tak, a w dzisiejszym Nowineksie wita Was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dla Was ten program przygotował i poprowadzi. Tak na marginesie, to nie wiem jak Wy, ale ja jestem pod mocnym wrażeniem, znaczy nie, pod kilkoma mocnymi wrażeniami. Jedno to jest w tym momencie coś nader osobistego, o czym nie będę się na razie rozpowiadał, ale nie każdy dentystów lubi. Druga sprawa to jest to, że wczoraj Krakowem nawałnica wstrząsnęła i to taka dosyć solidna miejscami, bo i drzewa przyginało, i drzewa przewalało, a i ściana wody była oczywiście. Mnie natomiast zaintrygowało to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rano, jak żeście wstali, pomimo tego, że w nocy jeszcze też popadywało tutaj, miejscami tylko na asfalcie jeszcze zostały kałuże, natomiast tam, gdzie w trawnikach, czy gdzieś były no, pozostałości tych opadów, czyli delikatne nieski wypełnione wodą, do rana to wszystko po prostu wsiąkło. Jednym słowem macie przykład tego, jak bardzo jest ta ziemia wysuszona. Skądinąd przy okazji zachęcam do wejścia na stronę główną naszej uczelni, a tam, jeżeli poszukacie w tematach głównych, jest rozmowa z profesorem Stanisławem Rybickim z wody. Czyli osobą, która może nam wiele powiedzieć o hydrologii jako takiej, o zagrożeniach związanych z niedoborami wody, bo tematem rozmowy jest między innymi hasło, a w zasadzie temat, czy w Polsce grozi wodny blackout. To akurat rozmowa bardzo ekspercka, ale myślę, że warto przeczytać i zrozumieć, na czym te akurat problemy dosyć duże skądinąd polegają. Tak a propos, to akurat zachęta do odwiedzin strony Głównej Politechniki Krakowskiej, natomiast ja ze swej strony witam się z Wami serdecznie. Dzisiejszy program Tomasz Kapuśniak przygotował, ale mam dla Was kilka newsów. Na początek to może akurat ten trzeci wątek, który no powiedzmy jest ściśle powiązany z zakończonymi właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej.

Nie oglądałem od początku bardzo intensywnie, tylko sobie lukałem, powiedzmy, na wydarzenia, no ale nie miałem nastawienia, że jestem za albo przeciw. No ale w momencie, kiedy którąś tam kolejną interwencję widziałem, no powiedzmy, niezbyt czystą moim zdaniem w wykonaniu zawodników Argentyny i sędzia Vinicz nie pokazywał czerwonych kartek, nie pokazywał żółtych kartek, przynajmniej na początku oczywiście, no to zacząłem mimowolnie jednak przychylać się w stronę kibicowania Argentyny. Skądinąd oczywiście, jak się okazało, całkiem słuszny wybór, co możecie ocenić. Swoją drogą to, że na początku tak było, no później też nie najlepiej, nieuznany gol dla Hiszpanów w trakcie gry. Później jeszcze parę żółtych kartek. Czerwona kartka dla Fernandeza, to Argentyńczyk, który no, przegiął, ale absolutnie nie zgadzał się z tym, że sfaulował, a no, w zasadzie chyba to nawet osoba tak jak ja, która by oglądała to bez okularów, a potrzebuje naprawdę mocnych okularów, to by ten faul zobaczyła, no ale jak ktoś powiedział, łatwiej zobaczyć słomkę wokół cudzym niż belkę u siebie i tak jakoś wyszło. Natomiast ewidentnie nie spodobało mi się to, co wydarzyło się już na sam koniec, a w zasadzie już w momencie, kiedy mecz się zakończył. Dla tych, którzy nie oglądali, przypominam, 1-0 w drugiej części dogrywki dla Hiszpanów oczywiście, no to prawdę mówiąc szarpanina i mordobicie, które się rozegrało akurat, bo chyba tak można to spokojnie określić, po zakończeniu meczu na pewno nie nas traja zbyt optymistycznie, bo prawdę mówiąc odnoszę wrażenie, że Argentyńczycy, którzy no w mojej ocenie byli wręcz w trakcie meczu hołubieni, bo no, mieli masę interwencji, które powinny być obarczone upomnieniem ze strony sędziego. Nie powiem, że Hiszpanom się to nie zdarzyło, ale jest to również kwestia częstotliwości i systematyczności akurat tego zjawiska. W każdym razie pozwala im na dosyć dużo. No i dopiero w drugiej połowie akurat zaczął już te kartoniki wyciągać, pokazywać. No i Argentyńczycy, prawdę mówiąc, tak, no myślałem, że może akurat po dwóch czerwonych kartkach, bo ta szarpanina skończyła się już po zakończeniu meczu czerwoną kartką numer 2. Zobaczyła zresztą zawodnika, który, no nie wiem, może ja jestem już trochę, byłem w tym momencie już trochę przewrażliwiony i wydawało mi się, że powinien mieć czerwoną kartkę nie na koniec meczu za szarpaninę, ale jeszcze w trakcie za któryś z kolejnych fauli, których no, miał przynajmniej kilka i to takich, no powiedziałbym, z bardzo solidnym zamysłem, jeżeli chodzi o uszkodzenie przeciwnika. No może nie miał takiego zamiaru, ale skutek w zasadzie wychodził na to samo. Prawdę mówiąc, stwierdzenie ze strony Argentyńczyków, że mecz sędziowany przez Slavko Vinicza nie był najlepiej sędziowany, aczkolwiek przynajmniej według Argentyńczyków nie za bardzo wypaczał przebieg samej gry. To zostawiam, moi drodzy, bez komentarza. A tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy w tym wykonaniu piosenkę Mistrzostw Świata żeście mieli okazję wysłuchać. Jeżeli nie, no to miło mi, że mogłem was zaskoczyć. A teraz, moi drodzy, Pampaluza, to akurat myślę, że będzie dobry przerywnik przed następnym wejściem.

No w sumie, tak podsumowując jeszcze Mistrzostwa Świata, to również Messi, no moim zdaniem, zasłużenie nie został królem strzelców. Tutaj trofeum poszło do Mbappe. Co prawda, wydaje mi się, że byłoby przynajmniej dwóch zawodników, którzy zasługiwaliby na jeszcze lepszy wynik, no ale liczy się po prostu to, do czego przyłożył nogę czy głowę, czyli po prostu ilość bramek i to wszystko akurat można tak podsumować. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa, która no, w zasadzie wiąże się z transmisjami również z Mistrzostw Świata, no bo każda taka transmisja, no to oczywiście jest włączony telewizor czy inne urządzenia, no najczęściej również lodóweczka. Jednym słowem, wszystko to pracuje, chociaż lodóweczka to pracuje przecież na okrągło. W każdym razie nie wiem, czy macie świadomość, ale czerwiec. Mamy już w zasadzie drugą połowę lipca, ale te dane oczywiście wypływają troszeczkę wolniej, bo polskie sieci energetyczne bodajże dzisiaj chyba opublikowały informację dotyczącą tego, że mamy kolejny rekord, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej w Polsce, bo czerwiec, no cóż, ciepły, bardzo ciepły był momentami. To oczywiście spowodowało, że te alternatywne źródła energii elektrycznej, czyli fotowoltaika przede wszystkim, swoje zrobiły. Ale właśnie w czerwcu krajowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,49 tetrowatogodziny, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że i krajowe zużycie energii zwiększyło się o 4,9%, czyli blisko 5%, do ponad 13 tetrowatogodzin. Jednym słowem, ta nadwyżka wbrew pozorom nie była wcale taka wysoka, a to oznacza, że co prawda ten rekord jest, ale jest to jakby jedna strona medalu, bo również jest druga, która pokazuje, że pojawiły się, a w zasadzie uwidoczniły problemy związane z zapewnieniem stabilności systemu. Podkreślam jeszcze raz, że ta różnica wbrew pozorom między produkcją a zużyciem ma to do siebie, że jest to po prostu suma, natomiast są momenty, kiedy te wartości, czyli chwilowe zużycie z chwilową produkcją, nie do końca się, że tak powiem, zazębiają i pokrywają, i wtedy jest niedobór. A to oznacza, że zaczyna się robić no, ciekawie, w sensie oczywiście gospodarczym, bo trzeba tą energię skądś pobrać. No i temu służą na przykład różnego typu alternatywy, chociażby elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie w godzinach szczytowych mają zapewnić produkcję dodatkowej energii, która jest potrzebna. No one startują praktycznie w ciągu kilku minut, są w stanie dostarczyć tę energię, ale nie dostarczają jej zbyt długo, bo to jest w tym momencie do kilku godzin. Jako ciekawostkę podam, że będzie budowane, w zasadzie będą budowane chyba dwie nowe elektrownie szczytowo-pompowe. Ale wracając jakby do danych polskich sieci energetycznych, nadal największy udział w tym miksie, polskim miksie energetycznym, miał dalej węgiel, bo ze spalania węgla pochodziło ponad 39% krajowej produkcji mocy, a elektrownie spalające węgiel kamienny produkowały 5,21 tetrowatogodzin energii, czyli o 24,5% więcej niż rok wcześniej. To akurat jest pewien wskaźnik. Drugim największym źródłem był węgiel brunatny, który zapewnił nam 20% energii i było to 2,68 tetrowatogodziny, czyli 19,5% rok do roku więcej. Czyli obie technologie zagwarantowały blisko 60% energii. Natomiast tutaj dochodzimy do tych odnawialnych źródeł energii, bo produkcja z pozostałych odnawialnych źródeł energii, obejmujących głównie instalacje słoneczne, wzrosła o 21,4%,
co akurat jest oczywiście pozytywnym wyznacznikiem, ponieważ no, oznacza to, że co prawda przyrost był mniejszy niż w przypadku węgla kamiennego, ale jednak większy niż w przypadku węgla brunatnego. No i oznaczało to 23% udziału w krajowej produkcji energii, czyli od początku roku fotowoltaika dostarczyła już 12,26 TWh energii, a to daje po prostu o 19% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Tutaj zwróćcie uwagę na to uśrednienie, które akurat dotyczyło właśnie okresu czerwca i okresu związanego z całym pierwszym półroczem, co oczywiście przekłada się również na to, że były to również okresy zimowe, kiedy te zużycia oczywiście jak najbardziej mogły być, no powiedzmy, bardziej przewidywalne. No i właśnie, produkcja z gazu osiągnęła 9,9 TWh, czyli niemal 11% więcej niż rok wcześniej. Dalej spalamy, moi drodzy, a to oznacza, że będzie się działo. No i dodam jeszcze jedną sprawę, bo może wam uciekło, ale właśnie w ostatnich tygodniach popłynął pierwszy prąd z tych wielkich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które będą systematycznie powiększane. Ma być to naprawdę duże źródło energii i mam nadzieję, że oczywiście spowoduje no, zdecydowaną zmianę tego bilansu energetycznego. A co chciałem powiedzieć? No cóż, fotowoltaika oczywiście idzie w górę i zapewnia coraz więcej energii. Natomiast pamiętajcie o tym, że ogólny bilans dalej wskazuje na to, że brakuje nam po prostu źródeł energii nieemisyjnych. No i dlatego właśnie tak istotne zaczyna być, aby jak najszybciej zostały uruchomione elektrownie atomowe, które co prawda mogą budzić pewne kontrowersje, no nazwijmy to bardziej emocjonalne, ale z drugiej strony nie powodują emisji gazów cieplarnianych. A właśnie one w jakimś stopniu odpowiadają za to, że mamy takie ruchy, czyli gorąco, chłodniej, gorąco, chłodniej, żeby to jeszcze w tym momencie układało się tak bardziej równomiernie, nie?

No, tak a propos, nie, a propos, czy był ktoś na System of the Down w Warszawie? Bo chciałbym usłyszeć, jak według Was ten koncert przebiegł, bo podobno było doskonale. Skądinąd jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że no, parę dni temu występował u nas muzyk, którego no, kojarzymy chociażby, a w zasadzie duża część z nas zaczęła kojarzyć po Super Bowl tegorocznym, gdzie Bad Bunny akurat wystąpił, no i oczywiście zrobił drobny przytyk aktualnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale on u nas wystąpił, koncert był piękny, wspaniały, dobrze się wszyscy bawili, to akurat w zeszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu był on we Włoszech, no i tam było już mniej miło, bo podobno burza, gradobicie i parę innych rzeczy spowodowały, że koncert się urwał. Ja mam nadzieję, że nie będzie po prostu takich efektów na innych wydarzeniach muzycznych, które nas czekają, no bo ja przypominam, że jeszcze tylko chwila i moment, a będą dwa na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo fajne wydarzenia festiwalowe, czyli po pierwsze Poland Rock Festival w Czaplinku, na lotnisku w Czaplinku. To od 30 do 1 sierpnia. Myślę, że dwa dni zabawy naprawdę wiele, wiele, wiele, wiele zrobi. Tym bardziej, że jest tą kontynuacja przystanku Łódzko, który ja bardzo sentymentalnie wspominam. I drugi festiwal to jest akurat na 31 lipca, 1 sierpnia, to z kolei lotnisko w Jastarni. Prawdę mówiąc, jakoś nie zauważyłem tego lotniska, ale to oczywiście niczym nie świadczy, natomiast będzie to Salt Wave, czyli no powiedzmy bardziej alternatywna muzyka, bo będzie i Crystal Fighter, i Grandson, i Salvatore Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Sokół Kukon, Zali, Aliwka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenia, które na pewno, no, myślę, że mogą zainteresować bardzo szerokie spektrum, tym bardziej, że na Poland Rock Festiwalu, no, spektrum muzyczne na pewno będzie znacznie szersze, a tutaj no bardziej wysublimowane, ale tak czy siak chyba, no, jakbym miał możliwość się wyrwać, to pewnie chciałbym zobaczyć i spróbować pooglądać jeden i drugi, żeby móc je porównać. No niestety, zostaje chyba tylko i wyłącznie próba zrobienia tego w sposób wirtualny, a skoro tak, no to my tak wirtualnie przechodzimy do Maneskina.

No tak, miało już nie być o mundialu, ale przez przypadek mi przewinęło się właśnie zdjęcie, na którym Cucurella maszerował z pucharem, tym najważniejszym, czyli mistrzów świata. A puchar, moi drodzy, no cóż, ładnie zapakowany worek foliowy, no w sumie reklamówkę, no i po prostu niesie się go tak do tego, no jak się go zdobyło. Dobra, to nie o tym miało być, ale wakacyjne tematy się nasunęły, bo prawdę mówiąc, w zeszłym tygodniu już miałem o tym nawiązać, ale jakoś tak wyszło, że to przeskoczyło. Ale dobrze się stało, bo od razu można to powiązać z innym wydarzeniem. Zaczynam odnosić wrażenie, że zaczyna u nas pojawiać się nowy gatunek kotowatych, moi drodzy, ale z tych większych kotowatych, które mogą zrobić krzywdę, co akurat jest dosyć prozaiczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w zeszłym tygodniu była sytuacja, że na północy, na pograniczu zachodniopomorskiego i Pomorza, czyli tak troszeczkę między, jadąc z Białego Boru do Koszalina, to tak troszeczkę w prawo w lasach, myśliwy, który siedział w ambonie, nagle przyuważył kotka, dużego kotka, jednym słowem pumę, a że jeszcze to nagrał, no to oczywiście wysłał fotkę, poinformował służbę, a później kotek jeszcze, nie wiem, czy w celach towarzyskich, czy innych, chciał koniecznie wejść na ambonę, w której siedział, no i tenże myśliwy oddał strzał ostrzegawczy, który, no jak się okazuje, dla kota był zrozumiały, bo kot się oddalił. Później przyjechały odpowiednie służby, firma, która uśpiła kotka i zabrała. No i właśnie mam pewne wątpliwości, bo w tym tygodniu z kolei pojawił się kotek, podobny zresztą, ale ni mniej, ni więcej, tylko już na południu Polski, w okolicach, no powiedzmy, Sudetów, na Opolszczyźnie, pogranicza Opolszczyzny, Dolnego Śląska. No i pytanie, czy to jest na tej zasadzie, że wywieźli tamtego kotka tutaj, żeby czuł się trochę lepiej, bo trochę więcej gór, no bo puma to tak bardziej z górami skalistymi zresztą się kojarzy, czy ewentualnie jest to kolejny kotek, który się w naszych regionach pojawił i który oczywiście sporo namieszał, no bo jest pewien strach. No strach o tyle uzasadniony, że no, my mamy do czynienia z drugą, no może pierwszą, ale drugą pumą, przyjmijmy, nie mylić oczywiście z marką odzieżową, która chodzi sobie po lasach i która no, jest generalnie jakby była głodna, a jeżeli w dodatku jeszcze nie będzie się bała ludzi, to może spróbować sobie uszczknąć jednego czy drugiego. Mieliśmy już przypadek w Bieszczadach, gdzie niedźwiedź, no powiedzmy, upolował sobie kobietę, a później, ale to w sensie dosłownym, a później, gdyby nie to, że została odszukana przez służby, niestety już w stanie, że tak powiem, nieżywym, to okazało się, że po kilku godzinach niedźwiedź, jak to niedźwiedzie mają w zwyczaju, wrócił w miejsce, w którym zostawił zdobycz, żeby ją już lekko skruszałą skonsumować. No i niestety, i dla niego niestety oczywiście już jej nie było. No ale to był niedźwiedź i w polskich górach, natomiast ten strach przed dużymi kotami nie jest tak całkiem nieuzasadniony, bo w Niemczech na wolność wydostał się, czy uciekł, no już nie, dostała się już nie puma, moi drodzy, tylko znacznie większe stworzenie, czyli tygrys, który nie dość, że wyrwał się na wolność, to jeszcze zaatakował mężczyznę, no i w wyniku tego mężczyzna poniósł śmierć. Jednym słowem, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej chwili, chodząc po lasach, nie patrzymy tylko i wyłącznie o tym, żeby, no powiedzmy, tu jagódkę, tam grzybka, tam ewentualnie ptaszek, czy cokolwiek innego, czasami sarenka, lisek, ale również zwracamy uwagę, żeby przypadkiem nie wdepnąć większe problemy w postaci, no powiedzmy, kotowatego czy misiowatego, który akurat może się okazać nad wyraz wygłodzony i, no powiedzmy, chętny do skonsumowania naszej skromnej osoby. Jednym słowem, z odrobiną ostrożności do tego podchodźmy. Wizerz. No właśnie, niech tak będzie.

No, jeżeli chodzi o takie tematy wakacyjne, powiedzmy, to chciałbym podjąć wątek, który, no powiedzmy, nie jest bynajmniej, że tak powiem, obcy w naszej przestrzeni społecznej, obyczajowej, bo prawdę mówiąc, ilekroć jestem akurat w czasach nad polskim morzem, niech będzie, to regularnie zdarza mi się, że na przykład udając się do jakiegoś lokalu, restauracji, w której chcę zjeść obiad, pojawiają się tam z reguły osoby, które schodzą akurat bezpośrednio z plaży i prawdę mówiąc, no jakby to powiedzieć, nie ubierają się, o właśnie, znaczy nie to, że są całkowicie roznegliżowane, ale z drugiej strony również nie są, że tak powiem, ubrane, no co powiedzmy jest o tyle istotne, że no może to budzić pewne, że tak powiem, nieestetyczne, że tak powiem, skojarzenia. Czasami oczywiście mogą być to bardzo estetyczne skojarzenia, ale najczęściej jednak nie są. Ja oczywiście rozumiem sytuację, kiedy jesteśmy na plaży, tam jest miejsce, gdzie faktycznie przebywamy, czy na basenie, tam faktycznie przebywamy akurat w miejscu, gdzie golasów jest więcej i generalnie jest to po prostu przyjęte, dopuszczalne. Natomiast no, są miejsca, w których no powiedzmy takie występowanie no, nie najlepiej świadczy ani o człowieku, ani o miejscu. Zresztą skądinąd akurat te kurarty nadmorskie, zwłaszcza powiedzmy chyba Sopot, Kołobrzeg, to wiele ostatnio zrobiły, bo od wielu lat propagują, aby no powiedzmy zachować tę minimalną estetykę, czyli przynajmniej coś na siebie nałożyć, żeby nie paradować z gołą pupcią akurat między innymi ludźmi. A prawdę mówiąc, jest to również karalne, no bo może to podlegać pod artykuł, który mówi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. No najczęściej nagany oczywiście, ale z drugiej strony oczywiście też można o tym pamiętać. Ja od razu zaznaczam jedną rzecz, że trzeba zrobić pewne rozgraniczenie. Jeżeli ktoś wybiega z plaży wyjściem, de facto tylko wyłącznie przechodzi akurat do strefy bufetowej, która jest powiedzmy parę metrów od plaży, czy kilkadziesiąt metrów od plaży, stoi w ogonku, żeby kupić jakiś napój, kupić loda, hot doga, no czy gofra oczywiście, no to nad morzem obowiązkowa sprawa. No, nie powiem, że rybkę, bo czasami oczywiście to też jest bezpośrednio przy plaży sprzedawane. No to jest inna sprawa. Jeżeli jest dziecko, które w tym momencie truchta biegiem, żeby zdążyć do toalety, bo oczywiście na plaży takiej nie ma, a jest na tyle grzeczne i kulturalne, że nie chce zrobić siusiu czy kubki akurat na obrzeżu, że tak powiem, terenu wypoczynkowego, no to też można zrozumieć. Ale wyjście, że tak powiem, w miasto, do centrum, do ludzi, w miejscach, gdzie powiedzmy no, oczekujemy no, trochę większej kultury, bywa po prostu troszeczkę nieeleganckie. A skoro już doszliśmy do tego momentu, to już bardzo elegancko chciałbym tak po angielsku zrobić i zakończyć dzisiejszy program. Przypominam, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, także możecie wysłuchać ponownie dzisiejszego programu. Natomiast wieczorem o 21:00 Worek w uszu, na który Piotrek i Kuba serdecznie Was zapraszają. A dzisiaj na samo pożegnanie myślę, że dobrze zagramy. Tym razem będzie, no myślę, taki duet, który wielu może się spodobać. Namika i Zas, czyli taka niemiecko-francuska kompozycja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, do usłyszenia, pa, cześć.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Parakseda, Laurencjusz i Laurenty. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała ponoć, trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway. A nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane. I to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin. A ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisu streamingowych, które ostatnio no, produkcję filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie wiem, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, skoro tak, no to ja chciałbym Wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwszy, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby Was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na Waszej stronie internetowej pk.edu.pl. Tam również Studium na Polibuzie, to jest w momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu.
Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywator, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

mgła, zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Paraxeda, Laurencjusz i Laurenty. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała, ponoć trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway. A nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane. I to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin. A ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisu streamingowych, które ostatnio no, produkcję filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie wiem, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, skoro tak, no to ja chciałbym Wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwszy, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby Was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na Waszej stronie internetowej pk.edu.pl. Tam również studiów na Polibuzie, to jest w tym momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu,
Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywator, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

No tak, a w dzisiejszym Nowinek się wita Was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dla Was ten program przygotował i poprowadzi. Tak na marginesie, to nie wiem jak Wy, ale ja jestem pod mocnym wrażeniem, znaczy nie, pod kilkoma mocnymi wrażeniami. Jedno to jest w tym momencie coś nader osobistego, o czym nie będę się na razie rozpowiadał, ale nie każdy dentystów lubi. Druga sprawa to jest to, że wczoraj Krakowem nawałnica wstrząsnęła i to taka dosyć solidna miejscami, bo i drzewa przyginało, i drzewa przewalało, a i ściana wody była oczywiście. Mnie natomiast zaintrygowało to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rano, jak żeście wstali, pomimo tego, że w nocy jeszcze też popadywało tutaj, miejscami tylko na asfalcie jeszcze zostały kałuże, natomiast tam, gdzie w trawnikach, czy gdzieś były no, pozostałości tych opadów, czyli delikatne nieski wypełnione wodą, do rana to wszystko po prostu wsiąkło. Jednym słowem macie przykład tego, jak bardzo jest ta ziemia wysuszona. Skądinąd przy okazji zachęcam do wejścia na stronę główną naszej uczelni, a tam, jeżeli poszukacie w tematach głównych, jest rozmowa z profesorem Stanisławem Rybickim z wody. Czyli osobą, która może nam wiele powiedzieć o hydrologii jako takiej, o zagrożeniach związanych z niedoborami wody, bo tematem rozmowy jest między innymi hasło, a w zasadzie temat, czy w Polsce grozi wodny blackout. To akurat rozmowa bardzo ekspercka, ale myślę, że warto przeczytać i zrozumieć, na czym te akurat problemy dosyć duże skądinąd polegają. Tak a propos, to akurat zachęta do odwiedzin strony Głównej Politechniki Krakowskiej, natomiast ja ze swej strony witam się z Wami serdecznie. Dzisiejszy program Tomasz Kapuśniak przygotował, ale mam dla Was kilka newsów. Na początek to może akurat ten trzeci wątek, który no powiedzmy jest ściśle powiązany z zakończonymi właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej.

No a trzeci wątek, no to oczywiście Mistrzostwa Świata, które wczoraj dobiegły do końca. No, było kilka wątków przewodnich. Prawdę mówiąc, nie oglądałem od początku bardzo intensywnie, tylko sobie lukałem, powiedzmy, na wydarzenia, no ale nie miałem nastawienia, że jestem za albo przeciw. No ale w momencie, kiedy którąś tam kolejną interwencję widziałem, no powiedzmy, niezbyt czystą moim zdaniem w wykonaniu zawodników Argentyny i sędzia Vinicz nie pokazywał czerwonych kartek, nie pokazywał żółtych kartek, przynajmniej na początku oczywiście, no to zacząłem mimowolnie jednak przychylać się w stronę kibicowania Argentyny. Skądinąd oczywiście, jak się okazało, całkiem słuszny wybór, co możecie ocenić. Swoją drogą to, że na początku tak było, no później też nie najlepiej, nieuznany gol dla Hiszpanów w trakcie gry. Później jeszcze parę żółtych kartek. Czerwona kartka dla Fernandeza, to Argentyńczyk, który no, przegiął, ale absolutnie nie zgadzał się z tym, że sfaulował, a no, w zasadzie chyba to nawet osoba tak jak ja, która by oglądała to bez okularów, a potrzebuje naprawdę mocnych okularów, to by ten faul zobaczyła, no ale jak ktoś powiedział, łatwiej zobaczyć słomkę wokół cudzym niż belkę u siebie i tak jakoś wyszło. Natomiast ewidentnie nie spodobało mi się to, co wydarzyło się już na sam koniec, a w zasadzie już w momencie, kiedy mecz się zakończył. Dla tych, którzy nie oglądali, przypominam, 1-0 w drugiej części dogrywki dla Hiszpanów oczywiście, no to prawdę mówiąc szarpanina i mordobicie, które się rozegrało akurat, bo chyba tak można to spokojnie określić, po zakończeniu meczu na pewno nie nas traja zbyt optymistycznie, bo prawdę mówiąc odnoszę wrażenie, że Argentyńczycy, którzy no w mojej ocenie byli wręcz w trakcie meczu hołubieni, bo no, mieli masę interwencji, które powinny być obarczone upomnieniem ze strony sędziego. Nie powiem, że Hiszpanom się to nie zdarzyło, ale jest to również kwestia częstotliwości i systematyczności akurat tego zjawiska. W każdym razie pozwalał im na dosyć dużo. No i dopiero w drugiej połowie akurat zaczął już te kartoniki wyciągać, pokazywać. No i Argentyńczycy, prawdę mówiąc, tak, no myślałem, że może akurat po dwóch czerwonych kartkach, bo ta szarpanina skończyła się już po zakończeniu meczu czerwoną kartką numer 2. Zobaczyła zresztą zawodnika, który, no nie wiem, może ja jestem już trochę, byłem w tym momencie już trochę przewrażliwiony i wydawało mi się, że powinien mieć czerwoną kartkę nie na koniec meczu za szarpaninę, ale jeszcze w trakcie za któryś z kolejnych fauli, których no, miał przynajmniej kilka i to takich, no powiedziałbym, z bardzo solidnym zamysłem, jeżeli chodzi o uszkodzenie przeciwnika. No może nie miał takiego zamiaru, ale skutek w zasadzie wychodził na to samo. Prawdę mówiąc, stwierdzenie ze strony Argentyńczyków, że mecz sędziowany przez Slavko Vinicza nie był najlepiej sędziowany, aczkolwiek przynajmniej według Argentyńczyków nie za bardzo wypaczał przebieg samej gry. To zostawiam, moi drodzy, bez komentarza. A tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy w tym wykonaniu piosenkę Mistrzostw Świata żeście mieli okazję wysłuchać. Jeżeli nie, no to miło mi, że mogłem was zaskoczyć. A teraz, moi drodzy, Pampaluza, to akurat myślę, że będzie dobry przerywnik przed następnym wejściem.

No w sumie, tak podsumowując jeszcze Mistrzostwa Świata, to również Messi, no moim zdaniem, zasłużenie nie został królem strzelców. Tutaj trofeum poszło do Mbappe. Co prawda, wydaje mi się, że byłoby przynajmniej dwóch zawodników, którzy zasługiwaliby na jeszcze lepszy wynik, no ale liczy się po prostu to, do czego przyłożył nogę czy głowę, czyli po prostu ilość bramek i to wszystko akurat można tak podsumować. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa, która no, w zasadzie wiąże się z transmisjami również z Mistrzostw Świata, no bo każda taka transmisja, no to oczywiście jest włączony telewizor czy inne urządzenia, no najczęściej również lodóweczka. Jednym słowem wszystko to pracuje, chociaż lodóweczka to pracuje przecież na okrągło. W każdym razie nie wiem, czy macie świadomość, ale czerwiec. Mamy już w zasadzie drugą połowę lipca, ale te dane oczywiście wypływają troszeczkę wolniej, bo polskie sieci energetyczne bodajże dzisiaj chyba opublikowały informację dotyczącą tego, że mamy kolejny rekord, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej w Polsce. Bo czerwiec, no cóż, ciepły, bardzo ciepły był momentami. To oczywiście spowodowało, że te alternatywne źródła energii elektrycznej, czyli fotowoltaika przede wszystkim, swoje zrobiły. Ale właśnie w czerwcu krajowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,49 tetrowatogodziny, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że i krajowe zużycie energii zwiększyło się o 4,9%, czyli blisko 5%, do ponad 13 tetrowatogodzin. Jednym słowem, ta nadwyżka wbrew pozorom nie była wcale taka wysoka. A to oznacza, że co prawda ten rekord jest, ale jest to jakby jedna strona medalu, bo również jest druga, która pokazuje, że pojawiły się, a w zasadzie uwidoczniły problemy związane z zapewnieniem stabilności systemu. Podkreślam jeszcze raz, że ta różnica wbrew pozorom między produkcją a zużyciem ma to do siebie, że jest to po prostu suma, natomiast są momenty, kiedy te wartości, czyli chwilowe zużycie z chwilową produkcją nie do końca się, że tak powiem, zazębiają i pokrywają, no i wtedy jest

niedobór. A to oznacza, że zaczyna się robić ciekawie, w sensie oczywiście gospodarczym, bo trzeba tą energię skądś wypobrać. No i temu służą na przykład różnego typu alternatywy, chociażby elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie w godzinach szczytowych mają zapewnić produkcję dodatkowej energii, która jest potrzebna. No one startują praktycznie w ciągu kilku minut, są w stanie dostarczyć tę energię, ale nie dostarczają jej zbyt długo, bo to jest w tym momencie do kilku godzin. Jako ciekawostkę podam, że będzie budowane, w zasadzie będą budowane chyba dwie nowe elektrownie szczytowo-pompowe. Ale wracając jakby do danych polskich sieci energetycznych, nadal największy udział w tym miksie, polskim miksie energetycznym, miał dalej węgiel, bo ze spalania węgla pochodziło ponad 39% krajowej produkcji mocy, a elektrownie spalające węgiel kamienny produkowały 5,21 tetrowatogodzin energii, czyli o 24,5% więcej niż rok wcześniej. To akurat jest pewien wskaźnik. Drugim największym źródłem był węgiel brunatny, który zapewnił nam 20% energii i było to 2,68 tetrowatogodziny, czyli 19,5% rok do roku więcej. Czyli obie technologie zagwarantowały blisko 60% energii. Natomiast tutaj dochodzimy do tych odnawialnych źródeł energii, bo produkcja z pozostałych odnawialnych źródeł energii obejmujących głównie instalacje słoneczne wzrosła o 21,4%, co akurat jest oczywiście pozytywnym wyznacznikiem, ponieważ oznacza to, że co prawda przyrost był mniejszy niż w przypadku węgla kamiennego, ale jednak większy niż w przypadku węgla brunatnego. No i oznaczało to 23% udziału w krajowej produkcji energii, czyli od początku roku fotowoltaika dostarczyła już 12,26 tetrowatogodziny energii, a to daje po prostu o 19% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Tutaj zwróćcie uwagę na to uśrednienie, które akurat dotyczyło właśnie okresu czerwca i okresu związanego z całym pierwszym półroczem, co oczywiście przekłada się również na to, że były to również okresy zimowe, kiedy te zużycia oczywiście jak najbardziej mogły być, powiedzmy, bardziej przewidywalne. No i właśnie, produkcja z gazu osiągnęła 9,9 tetrowatogodziny, czyli niemal 11% więcej niż rok wcześniej. Dalej spalamy, moi drodzy, a to oznacza, że będzie się działo. No i dodam jeszcze jedną sprawę, bo może wam uciekło, ale właśnie w ostatnich tygodniach popłynął pierwszy prąd z tych wielkich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które będą systematycznie powiększane. Ma być to naprawdę duże źródło energii i mam nadzieję, że oczywiście spowoduje zdecydowaną zmianę tego bilansu energetycznego. A co chciałem powiedzieć? No cóż, fotowoltaika oczywiście idzie w górę i zapewnia coraz więcej energii. Natomiast pamiętajcie o tym, że ogólny bilans dalej wskazuje na to, że brakuje nam po prostu źródeł energii nieemisyjnych. No i dlatego właśnie tak istotne zaczyna być, aby jak najszybciej zostały uruchomione elektrownie atomowe, które co prawda mogą budzić pewne kontrowersje, nazwijmy to bardziej emocjonalne, ale z drugiej strony nie powodują emisji gazów cieplarnianych. A właśnie one w jakimś stopniu odpowiadają za to, że mamy takie ruchy, czyli gorąco, chłodniej, gorąco, chłodniej, żeby to jeszcze w tym momencie układało się tak bardziej równomiernie, nie?

No, tak a propos, nie, a propos, czy był ktoś na System of the Down w Warszawie? Bo chciałbym usłyszeć, jak według Was ten koncert przebiegł, bo podobno było doskonale. Skądinąd jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że no, parę dni temu występował u nas muzyk, którego no, kojarzymy chociażby, a w zasadzie duża część z nas zaczęła kojarzyć po Super Bowl tegorocznym, gdzie Bad Bunny akurat wystąpił, no i oczywiście zrobił drobny przytyk aktualnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale on u nas wystąpił, koncert był piękny, wspaniały, dobrze się wszyscy bawili, to akurat w zeszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu był on we Włoszech, no i tam było już mniej miło, bo podobno burza, gradobicie i parę innych rzeczy spowodowały, że koncert się urwał. Ja mam nadzieję, że nie będzie po prostu takich efektów na innych wydarzeniach muzycznych, które nas czekają, no bo ja przypominam, że jeszcze tylko chwila i moment, a będą dwa na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo fajne wydarzenia festiwalowe, czyli po pierwsze Poland Rock Festival w Czaplinku, na lotnisku w Czaplinku. To od 30 do 1 sierpnia. Myślę, że dwa dni zabawy naprawdę wiele zrobi. Tym bardziej, że jest tam kontynuacja przystanku Łódzko, który ja bardzo sentymentalnie wspominam. I drugi festiwal, to jest akurat na 31 lipca, 1 sierpnia, to z kolei lotnisko w Jastarni. Prawdę mówiąc, jakoś nie zauważyłem tego lotniska, ale to oczywiście niczym nie świadczy, natomiast będzie to Salt Wave, czyli no powiedzmy bardziej alternatywna muzyka, bo będzie i Crystal Fighter, i Grandson, i Salvatore Ganacci, i Vito Bambino, Jan Rapowanie, Sokół Kukon, Zali, Aliwka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenia, które na pewno, no, myślę, że mogą zainteresować bardzo szerokie spektrum, tym bardziej, że na Poland Rock Festiwalu no, spektrum muzyczne na pewno będzie znacznie szersze, a tutaj no, bardziej wysublimowane, ale tak czy siak chyba, no, jakbym miał możliwość się wyrwać, to pewnie chciałbym zobaczyć i spróbować pooglądać jeden i drugi, żeby móc je porównać. No niestety, zostaje chyba tylko i wyłącznie próba zrobienia tego w sposób wirtualny, a skoro tak, no to my tak wirtualnie przechodzimy do Maneskina.

No tak, miało już nie być o mundialu, ale przez przypadek mi przewinęło się właśnie zdjęcie, na którym Cucurella maszerował z pucharem, tym najważniejszym, czyli mistrzów świata. A puchar, moi drodzy, no cóż, ładnie zapakowany worek foliowy, no w sumie reklamówkę, no i po prostu niesie się go tak do tego, no jak już się go zdobyło. Dobra, to nie o tym miało być, ale wakacyjne tematy się nasunęły, bo prawdę mówiąc w zeszłym tygodniu już miałem o tym nawiązać, ale jakoś tak wyszło, że to przeskoczyło, ale dobrze się stało, bo od razu można to powiązać z innym wydarzeniem. Zaczynam odnosić wrażenie, że zaczyna u nas pojawiać się nowy gatunek kotowatych, moi drodzy, ale z tych większych kotowatych, które mogą zrobić krzywdę, co akurat jest dosyć prozaiczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w zeszłym tygodniu była sytuacja, że na północy, na pograniczu zachodniopomorskiego i Pomorza, czyli tak troszeczkę między, jadąc z Białego Boru do Koszalina, to tak troszeczkę w prawo, w lasach, myśliwy, który siedział w ambonie, nagle przyuważył kotka, dużego kotka, jednym słowem pumę, a że jeszcze to nagrał, no to oczywiście wysłał fotkę, poinformował służbę, a później kotek jeszcze, nie wiem, czy w celach towarzyskich, czy innych, chciał koniecznie wejść na ambonę, w której siedział, no i tenże myśliwy oddał strzał ostrzegawczy, który, no jak się okazuje, dla kota był zrozumiały, bo kot się oddalił. Później przyjechały odpowiednie służby, firma, która uśpiła kotka i zabrała. No i właśnie mam pewne wątpliwości, bo w tym tygodniu z kolei pojawił się kotek, podobny zresztą, ale ni mniej, ni więcej, tylko już na południu Polski, w okolicach, no powiedzmy, Sudetów, na Opolszczyźnie, pogranicza Opolszczyzny, Dolnego Śląska. No i pytanie, czy to jest na tej zasadzie, że wywieźli tamtego kotka tutaj, żeby czuł się trochę lepiej, bo trochę więcej gór, no bo puma to tak bardziej z górami skalistymi zresztą się kojarzy, czy ewentualnie jest to kolejny kotek, który się w naszych regionach pojawił i który oczywiście sporo namieszał, no bo jest pewien strach. No strach o tyle uzasadniony, że no, my mamy do czynienia z drugą, no może pierwszą, ale drugą pumą, przyjmijmy, nie mylić oczywiście z marką odzieżową, która chodzi sobie po lasach i która no, jest generalnie jakby była głodna, a jeżeli w dodatku jeszcze nie będzie się bała ludzi, to może spróbować sobie uszczknąć jednego czy drugiego. Mieliśmy już przypadek w Bieszczadach, gdzie niedźwiedź, no powiedzmy, upolował sobie kobietę, a później, ale to w sensie dosłownym, a później, gdyby nie to, że została odszukana przez służby, niestety już w stanie, że tak powiem, nieżywym, to okazało się, że po kilku godzinach niedźwiedź, jak to niedźwiedzie mają w zwyczaju, wrócił w miejsce, w którym zostawił zdobycz, żeby ją już lekko skruszałą skonsumować. No i niestety, i dla niego niestety oczywiście już jej nie było. No ale to był niedźwiedź i w polskich górach. Natomiast ten strach przed dużymi kotami nie jest tak całkiem nieuzasadniony, bo w Niemczech na wolność wydostał się, czy uciekł, no już nie, dostała się już nie puma, moi drodzy, tylko znacznie większe stworzenie, czyli tygrys, który nie dość, że wyrwał się na wolność, to jeszcze zaatakował mężczyznę, no i w wyniku tego mężczyzna poniósł śmierć. Jednym słowem, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej chwili, chodząc po lasach, nie patrzymy tylko i wyłącznie o tym, żeby, no powiedzmy, tu jagódkę, tam grzybka, tam ewentualnie ptaszek, czy cokolwiek innego, czasami sarenka, lisek, ale również zwracamy uwagę, żeby przypadkiem nie wdepnąć większe problemy w postaci, no powiedzmy, kotowatego czy misiowatego, który akurat może się okazać nad wyraz wygłodzony i, no powiedzmy, chętny do skonsumowania naszej skromnej osoby. Jednym słowem, z odrobiną ostrożności do tego podchodźmy. Wizerz. No właśnie, niech tak będzie.

No, jeżeli chodzi o takie tematy wakacyjne, powiedzmy, to chciałbym podjąć wątek, który, no powiedzmy, nie jest bynajmniej, że tak powiem, obcy w naszej przestrzeni społecznej, obyczajowej, bo prawdę mówiąc, ilekroć jestem akurat na, w czasach nad polskim morzem, niech będzie, to regularnie zdarza mi się, że na przykład udając się do jakiegoś lokalu, restauracji, w której chcę zjeść obiad, pojawiają się tam z reguły osoby, które schodzą akurat bezpośrednio z plaży i prawdę mówiąc, no jakby to powiedzieć, nie ubierają się, o właśnie, znaczy nie to, że są całkowicie roznegliżowane, ale z drugiej strony również nie są, że tak powiem, ubrane, no co powiedzmy jest o tyle istotne, że no może to budzić pewne, że tak powiem, nieestetyczne, że tak powiem, skojarzenia. Czasami oczywiście mogą być to bardzo estetyczne skojarzenia, ale najczęściej jednak nie są. Ja oczywiście rozumiem sytuację, kiedy jesteśmy na plaży, tam jest miejsce, gdzie faktycznie przebywamy, czy na basenie, tam faktycznie przebywamy akurat w miejscu, gdzie golasów jest więcej i generalnie jest to po prostu przyjęte, dopuszczalne. Natomiast no, są miejsca, w których no powiedzmy takie występowanie no, nie najlepiej świadczy ani o człowieku, ani o miejscu. Zresztą skądinąd akurat te kurarty nadmorskie, zwłaszcza powiedzmy chyba Sopot, Kołobrzeg, to wiele ostatnio zrobiły, bo od wielu lat propagują, aby no powiedzmy zachować tę minimalną estetykę, czyli przynajmniej coś na siebie nałożyć, żeby nie paradować z gołą pupcią akurat między innymi ludźmi. A prawdę mówiąc, jest to również karalne, no bo może to podlegać pod artykuł, który mówi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. No najczęściej nagany oczywiście, ale z drugiej strony oczywiście też można o tym pamiętać. Ja od razu zaznaczam jedną rzecz, że trzeba zrobić pewne rozgraniczenie. Jeżeli ktoś wybiega z plaży wyjściem, de facto tylko wyłącznie przechodzi akurat do strefy bufetowej, która jest powiedzmy parę metrów od plaży, czy kilkadziesiąt metrów od plaży, stoi w ogonku, żeby kupić jakiś napój, kupić loda, hot doga, no czy gofra oczywiście, no to nad morzem obowiązkowa sprawa. No, nie powiem, że rybkę, bo czasami oczywiście to też jest bezpośrednio przy plaży sprzedawane. No to jest inna sprawa. Jeżeli jest dziecko, które w tym momencie truchta biegiem, żeby zdążyć do toalety, bo oczywiście na plaży takiej nie ma, a jest na tyle grzeczne i kulturalne, że nie chce zrobić siusiu czy kubki akurat na obrzeżu, że tak powiem, terenu wypoczynkowego, no to też można zrozumieć. Ale wyjście, że tak powiem, w miasto, do centrum, do ludzi, w miejscach, gdzie powiedzmy no, oczekujemy no, trochę większej kultury, bywa po prostu troszeczkę nieeleganckie. A skoro już doszliśmy do tego momentu, to już bardzo elegancko chciałbym tak po angielsku zrobić i zakończyć dzisiejszy program. Przypominam, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, także możecie wysłuchać ponownie dzisiejszego programu. Natomiast wieczorem o 21:00 Worek w uszu, na który Piotrek i Kuba serdecznie Was zapraszają. A dzisiaj na samo pożegnanie myślę, że dobrze zagramy. Tym razem będzie, no myślę, taki duet, który wielu może się spodobać. Namika i Zas, czyli taka niemiecko-francuska kompozycja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Pa, cześć.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Parakseda, Laurencjusz i Laurenty. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała, ponoć trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway, a nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane i to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin, a ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisu streamingowego, które ostatnio no, produkcje filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie wiem, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to ja chciałbym wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwsze, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na waszej stronie internetowej pke.edu.pl. Tam również studium na Polibuzie, to jest w momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla was, tylko i wyłącznie dla was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu. Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę.
atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywator, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: przewodni jest taki, że w dniu emisji tego odcinka tak naprawdę zostanie nieco ponad tydzień do rozpoczęcia Euro 2024. Dokładnie tych dni będzie 10, bo słyszycie to 4 czerwca. Turniej zaczyna się 14, jak dobrze pamiętam. No i to już jest najwyższy czas, żeby zacząć o tych mistrzostwach myśleć. My dzisiaj wzięliśmy na warsztat piosenki, które można byłoby połączyć jednym słowem stadionowe. A jak wiadomo, muzyka stadionowa generalnie bywa raz gorsza, raz lepsza. Ona jest przede wszystkim dość specyficzna w charakterze. I na samym początku chcieliśmy się wystrzelać z tej takiej bardziej jajcarskiej, komercyjnej strony muzyki stadionowej.
1: Tak. Przy czym Skuter to jest obok Stachurskiego ulubiony mój artysta z takiej stylistyki. Nie znaczy, że to jest coś, czego ja słucham cały czas, ale na przykład kaseta, którą mi w pewnym okresie życia podarowano, kaseta No Time to Chill z 98 roku, to jest kaseta, na której właśnie How Much is the Fish się znajduje, to jest rzecz, którą zajechałem i jest to rzecz, która w ogóle nie było potrzeby przeskakiwania. Co dowodzi jednak tego, że nawet w tak kampowej, w tak przaśnej stylistyce da się zrobić coś, co jest słuchalne od A do Z. Oczywiście, gdy wejdzie się w pewną stylistykę, a ja jednak kojarzę taką imprezę jak Euro z pewnym poziomem przaśności, do której trzeba wziąć dystans. I w tej właśnie swojej poetyce, w której będziemy tkwić przez no jakieś półtora miesiąca, tyle trwają takie turnieje mniej więcej, jako wprowadzenie do tego można potraktować tę audycję. Chcieliśmy ugryźć to zagadnienie z kilku różnych kierunków, czyli będziemy mieli dobre piosenki alternatywne, traktujące w jakiś sposób piłce nożnej. Będziemy mieli piosenki bezpośrednio związane z jakimiś artystami. Jeden już taki przypadek zdarzył się. Mamy też utwór w innej wprawdzie wersji, jak rzeczony Skuter, który jest traktowany jako dżingiel na wielu stadionach po strzelonej przez gospodarzy bramce. To jest trochę inna wersja, to jest wersja taka bardzo sieczkowa, ale to jest coś, co mi się, co dla mnie brzmi typowo jak muzyka puszczana na niektórych stadionach w przerwie meczu, kiedy spora część widzów jest zajęta konsumpcją napojów oraz
0: żywności,
1: tak.
0: Tak. Jeżeli chodzi zaś o mnie, to ja troszkę przyznam, że dostosowałem się do twojego Skutera, wystrzeliwując się z rzeczy, które mogły być zabawne, a były też trochę upankowe i do tego Skutera pasowały. Mianowicie w pierwszej kolejności jest to polska odpowiedź na formację Skuter, czyli Jacek Łaszczyk-Stachurski, który ma o dziwo, mówię o dziwo, bo w sumie nie wiedziałem tego, zanim się nie przyjrzałem temu na potrzeby tej audycji, dość mocne związki z Górnikiem Zabrze. I to jest związek na tyle silny, że Stachurski jest posiadaczem honorowej akcji klubu, a przynajmniej był parę lat temu, bo znalazłem news z okolic 50. urodzin Jacka Stachurskiego, gdzie Górnik uhonorował go w ogóle tortem z 50. i to jest piękna fraza, napisem nawiązującym do jego piosenki, czyli Typ Niepokorny. I rzeczywiście tam jest tort z napisem Typ Niepokorny, na co Stachurski odpowiedział, że to jest bardzo fajna konferencja, więc wylewny jak zawsze. Natomiast anyway, w 2004 roku nagrał, wydaje mi się, że nieoficjalną, z uwagi na to, że byłem w tym sezonie na jednym meczu Górnika Zabrze i ni cholery tego nie słyszałem, ale piosenkę właśnie o Górniku z wykorzystaniem dźwięku, brakowało mi tutaj słowa kibice i ono mi przyszło, chciałem użyć słowa szalikowcy, ale akurat kibiców Górnika szanuję, więc nie będę ich w ten sposób traktował, bo to jest jednak bardziej pejoratywne słowo. Natomiast tam są dźwięki.

0: trybun, tam są głosy dawnych zawodników Górnika. No, brzmi to jak typowy Stachurski. Do tego jedna rzecz z repertuaru formacji Ich Troje. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliśmy ich wcześniej w tej audycji. Tuszę, że nie. Natomiast Ich Troje w okresie takiej wczesnej swojej popularności, kiedy byli już na fali wznoszącej, szukali trochę okazji, żeby się dodatkowo pokazać i te fale jeszcze wzmocnić. W związku z tym, jak to zazwyczaj w wypadku Michała Wiśniewskiego było, tak naprawdę udawali się do kogokolwiek, kto im zapłaci. Oni grali na fecie mistrzowskiej Polonii Warszawa w 2000 roku. Chcieli nagrać piosenkę dla Widzewa, ale Widzew nie chciał, jako że to są Łodzianie. W związku z czym nagrali piosenkę UKS Mistrzem Polski, która właśnie wybrzmiała na antenie. A od tego momentu, jak tak patrzę zarówno na twoje propozycje, jak i moje propozycje, to będzie tylko lepiej, bo ja mam jeszcze co prawda parę takich rzeczy popowych, ale to już jest wyższej jakości pop dużo. Mimo całej mojej sympatii do Jacka Stachurskiego i do Ich Troje, no to muszę oddzielić ich pewnego rodzaju murem od chociażby Nelly Furtado, którą wziąłem, bo Nelly Furtado nagrała w 2004 roku piosenkę właśnie na Euro i to już była ta fajna, sympatyczna Nelly Furtado.
1: Ja go zważałem, przyniesienie tego w końcu mi się nie zmieściło.
0: No więc zakładam, że się pojawi jeszcze na antenie, skoro...
1: To chyba zaraz, bo to jest najlepszy moment.
0: Myślę, że tak. Skoro już de facto zapowiedzieliśmy, to zróbmy to.

0: de facto do Nelly Furtado została dograna przeze mnie druga piosenka, która była wykorzystywana telewizyjnie, tylko była wykorzystywana telewizyjnie dużo intensywniej niż Forsa, ponieważ o ile Nelly nagrała bardzo ładny utwór na jedną edycję Euro, o tyle Club Food formacji, jakby to powiedział klasyk Kasabian, no był wykorzystywany przez naprawdę długi czas, tydzień w tydzień, w intrze do Premier League brytyjskiej.
1: Tak,
0: ikonicznym zresztą intrze, takim, które jest wspominane jako topka w ogóle telewizyjnej realizacji piłki nożnej. Natomiast poza tym krzyczanym motywem przewodnim, który tam jest eksponowany, to jest jako całość dobry numer sam w sobie, więc jeżeli jest okazja go zagrać, to czynię. Zwłaszcza, że warto pamiętać, że kiedyś to był zespół, który potrafił być interesujący jakkolwiek. Wydaje się z perspektywy czasu, że te lata są już dawno za nami, no ale tak mniej więcej do 2014 powiedzmy Kasabian sporo znaczył i z przyjemnością ich słuchałem. Te nowe płyty niestety już nie za bardzo do mnie przemawiają.
1: Ja zapomniałem, że one zostały nagrane, więc no to też nie najlepiej świadczy ich poziomie. Ja z kolei teraz przyniosłem rzeczy niezwiązane bezpośrednio ani z turniejem, ani z piłką nożną, ale to też właśnie to brzmienie, które mi się kojarzy z brzmieniem właśnie stadionowym, tylko że tutaj w trochę lepszym wydaniu, bo mamy do czynienia z formacją Polo and Pan. To jest zespół, który gra Tropical House, muzykę elektropopową w takim wydaniu bardzo wakacyjnym. Tutaj fragmenty dwa jednej epki zatytułowanej Feel Good, to była epka z roku 2000. Jeden to tytułowy, a drugi Pili Pili, przy czym to Pili Pili musiałem sprawdzić. To jest miejsce na Zanzibarze, czyli wysepce związanej z polskimi celebrytami i zdaje się, że również z zarzutami pewnymi. No, nie jestem pewny, jak się ta sprawa skończyła, bo nie śledziłem finału, ale na pewno był tam proces na jakimś etapie. No i tak, to jest zespół, który występował też na polskim festiwalu, z tym, że to był festiwal Honor, który okazał się taką efemerydą. Było zapowiedziane ze strony organizatora, że ten festiwal niby ma wrócić i nie wiadomo, czy wróci, dlatego że to w zeszłym roku miała być przerwa. Polo and Pan zagrali w roku 2022. To był festiwal, który odbywał się na początku września. Więc skoro pora jest taka właśnie była i te edycje były chyba dwie ostatecznie, to żeby ta edycja rzeczywiście się odbyła nowa, kolejna po przerwie, to musielibyśmy mieć pierwsze ogłoszenia, a tam były dosyć duże nazwy, bo headlinerem byli Jamie XX, Tame Impala i Georgia Smith, więc nie wyobrażam sobie organizacji takiego festiwalu we wrześniu bez żadnych ogłoszeń na początek czerwca.
0: Wracając jeszcze na moment do tematu.
1: A trochę szkoda, bo zapełniał miejsce, którego brakowało.
0: To prawda. To jest konkluzja, którą mógłbym podsumować ten fragment, gdyby nie to, że nastąpiło z mojej strony przekierowanie uwagi na to, że nowa płyta Kasabian wychodzi już za miesiąc. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, ale wspominam o tym dlatego, że singiel jest opisywany przez Radiową Czwórkę w luźnym tłumaczeniu od serii Pizorno, że jest to, że singiel promujący Coming Back to Me Good i tu nie ma dalszej, tak, Coming Back to Me Good, myślałem, że to się tak naprawdę jeszcze ten tytuł się dalej rozwija, bo tam były trzy kropki na YouTubie, ale mniejsza o to.
1: Ojej, ale tu jest beznadziejna okładka tej płyty.
0: Tak.
1: Czy kurczę dramat.
0: Też mam ją otwartą. No. Natomiast pan Pizordo, żeby wrócić do tego w roli puenty, mówi właśnie o bieżącym euro, że on chciałby, żeby ten numer był grany, cytuję, przy zachodzie słońca, kiedy twoja ulubiona drużyna jest w półfinale rozgrywek. Daje tyle radości.
1: Trzymam kciuki za potężną Albanię.
0: Podejrzewam, że jednak może chodzić o Anglię, natomiast...
1: Ojej.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Albanię, w sumie z kim gra Albania?
1: Oni są w grupie śmierci, o ile pamiętam, jakiejś.
0: No i to niedobrze, chociaż... Tak, Hiszpania, Chorwacja, no. Włochy, Albania. No
1: właśnie.
0: Oni jadą na pożarcie bardziej niż my.
1: Tak.
0: Także cóż, trzymamy kciuki mimo to, chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej się cieszyłem z tej Albanii w 2016 roku, kiedy debiutowali. Teraz to już jest takie bardziej oswojone i jeżeli chodzi o takie nieoczywiste drużyny, no to Gruzja. To oczywiście przede wszystkim Gruzja, ale Gruzinów nie zagramy dzisiaj, więc dlatego lepsza jest okazja, żeby o tym wspomnieć. Chyba, że ty masz jakiś Gruzinów.
1: Nie mam, mam za to Afrykanów. I
0: I to jest dobry most.
1: Myślę, że możemy ich zagrać, bo niczego tak niszowego już nie zagramy. Mam składankę o tytule Real Sounds of Africa. Brzmi jak coś zupełnie, tak jak to stwierdziłeś przy innej okazji, sztokowego, ale to jest całkiem dobra płyta, kompilacja różnych nagrań zrealizowanych, afrobitowych i około afrobitowych, zrealizowanych w stolicy oszustów Harare w Zimbabwe.
2: Ladies and gentlemen, could you please all rise? Zimbabwe's number one soccer fan, His Excellency President Kenan Banana, now arriving here at Gwanzura Stadium for this important Soccer League clash, a game which is being played between Dynamos and Tornadoes.

0: Generalnie podczas tej dzisiejszej audycji w wejściach dużo się dzieje i będzie się tego, mam nadzieję, ciekawie słuchało, ale jeżeli mam mówić o takim moim personal best, bo to już chyba powoli można zacząć podsumowanie, nawet jeżeli to nie jest nasze ostatnie wejście, to sytuacja, w której okazuje się, że The Real Sounds of Africa to nie jest nazwa składanki, tylko nazwa zespołu, jest czymś, co zostanie mi pamięci na długo.
1: No bo był to jakiś bonus, który kupując inne płyty na Allegro, być może nawet inne płyty składankowe, bo pamiętam, że był taki moment, że zasadzałem się bardzo długo na składankę z brytyjskim wczesnym kwaśnym folkiem z końcówki, z początku lat 60. Gdzieś do epoki hipisowskiej. I wydaje mi się, że kupiłem to w liceum jako bonus. Oczywiście słuchałem tego kilka razy. Tyle, że byłem pewny, bo to jest składanka, która mimo, że oczywiście oryginalna, w zasadzie nie ma poligrafii, nie ma też żadnego składu.
0: Okay.
1: Kto zagrał na tej płycie? Jest 12 utworów na tej płycie, jest miejsce nagrania, że zostało to nagrane w Harare w Zimbabwe. I jest też powiedziane przez kogo i do kogo należy licencja w przypadku utworów. No i nie ma żadnych szczegółów poza tym. I teraz dopiero po tych, nie wiem, 15 latach od zakupienia tej składanki wydanej przez Cherry Red Records, czyli wytwórni kojarzonej właśnie z wydawaniem różnych archiwalnych nagrań w raczej wypasionych edycjach, bo na przykład no, ich w tym momencie ich tym, co osiąga szczyty popularności na ich liście, jest box set 5 płyt CD z muzyką The Fall, The Real New Fall LP. Poza tym też wydają muzyków progresywnych, jak Rika Wakemana, wydają folk, wydają darkwave, nową falę, czyli no dużo różnych gatunków, ale no niekoniecznie muzykę afrykańską, szczególnie jeżeli wydają zespół, który nazywa się The Real Sounds of Africa i okazuje się nie być składanką nieopisaną, tylko zespołem, który nawet nie jest zespołem do końca zimbabwijskim, bo pochodzą z Zambii, a w Harare cały czas rezydują i chyba wychodzi na to, że zespół cały czas istnieje. Nagrali 2 albumy, Harare, a także Wende Zako, a ja przyniosłem ich z tego, co sprawdzałem, najbardziej znany utwór zatytułowany po prostu Soccer Fan. I tam są dźwięki stadionu, więc no, w przypadku muzyki stadionowej, jak jest sposobność posięgnięcie po coś ciekawego, bo fartem znajduje się akurat na mojej półce z płytami, to przyniosę i przyniosłem również utwór Tornadoes vs. Dynamos i w nawiasie jest wynik 3-3, więc musiał to być wspaniały mecz, którego afrykańscy fani piłki nożnej nie zapomnieli nigdy.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to ja mam trochę mniej wspaniałą historię meczową, ponieważ jest to historia opisywana oczami dziecka w utworze Richarda Hawley'a Two House o dwóch połowach meczu piłkarskiego. Generalnie sytuacja wygląda tak, że streszczając, co się dzieje, dziecko gra w piłkę, ma za linią boczną ojca, gdzieś tam na trybunach, słyszy wskazówki, słyszy ten odgłos stadionu, słyszy konkretne okrzyki, tam pojawiają się frazy chociażby stop fanning around, keep it nice and simple, you're not Lionel Messi, i trochę to tego młodego człowieka stresuje, bo ojciec nie jest z niego zadowolony, wszystko się to tak rozmywa na sam koniec, nie ma tutaj jakiegoś zupełnie smutnego końca. Natomiast nastrój jest dość minorowy, bo taka jest też muzyka Richarda Dawsona, ale no hej, nie zawsze wszystko w piłce nożnej się układa, nie zawsze wszystko jest super. Jestem też trochę smutku, melancholii, i nawet jeżeli to nie jest typowo stadionowa muzyka, no to jest to muzyka piłkarska i jako taka pozwoliłem sobie na jej dokooptowanie.
1: Jest takie powiedzenie, że drużyna cierpi i my jako fani futbolu też czasami cierpimy. Wiadomo, że są takie sezony jak sezon, kiedy dajmy na to Chelsea zdobywa Ligę Mistrzów, ale są też takie sezony, kiedy każdy zawodnik gra dla siebie i oczy krwawią, bo drużyna pod wodzą Franka Lamparda gra na 40 dośrodkowań w każdym meczu.
0: To prawda, jakoś tak wiedziałem, że w jakimś tam stopniu na pewno nawiążesz do Chelsea, ale jakby nie patrzeć.
1: No bo to jest najbardziej, to jest zespół, któremu najdłużej kibicuję. Kibicuję też innym drużynom i śledzę ich poczynania, ale to jest coś, co mi towarzyszy od podstawówki, to od początku podstawówki, więc to było bardzo dawno temu. To jeszcze było przed tym, jak trenerem był Mourinho, jeszcze tam dwa sezony wcześniej, czyli bardzo, bardzo dawno temu.
0: No, przypominam, że da się jeszcze gorzej, bo w tym momencie, z uwagi na to, że z Garbargi Kraków, z którego sympatyzujemy obydwaj w jakimś tam stopniu, odchodzą kolejni pracownicy i być może ten mecz, na który się wybieramy no już po emisji tego odcinka, czyli w tę sobotę przyszłą z Krzeszów-Ostrowiec, może być ostatnim na poziomie trzeciej ligi, bo ja bym się nie zdziwił, jeżeli by się wycofali, a jeżeli ktoś nas słucha w okolicach Bochni, to jak byłem ostatnio, to wcale nie przykleiłem tej naklejki, to nie jest moja.

0: kończymy omówieniem sekcji takiej okołofolkowej, która chwilę temu na antenie zagościła. Miała też pewien akcent czeski, bo przyznam szczerze, że ja już im bliżej jest wakacji, tym częściej myślę o tej Ostrawie. No i Nohavice zagrać było trzeba, zwłaszcza, że byłem świadom, nie znałem tego utworu co prawda wcześniej, ale byłem świadom, że taki gość akurat i tworzący muzykę o takim charakterze, piszący takie teksty, często dość przyziemne w temat swojej tematyce, no musi mieć coś o piłce nożnej i ma. Miał utwór Football, który opisuje dość zgrabnie, prawda, podstawowe rzeczy, jakie trzeba sobie zrobić, kiedy się ogląda piłeczkę nożną na baniku. Niedzielę cytuję oficjalne polskie tłumaczenie poety, zresztą imię i nazwisko na samym dole, Leszek Berger. Niedziela w Ostrawie, mecze na baniku, browarek zaprawię, drugi też zmieszczę. Nie gaw się, frajerze, i nie ryzykuj, bo jak się zajerze, to się nie pieszczę. Czyli generalnie warto oglądać, pić piweczko, ale trzeba patrzeć na to, co się dzieje dookoła, bo kibice potrafią być, jak to się mówi, krewcy. Numer jest w wersji koncertowej, bo nie ma wersji studyjnej. Szukałem jej, natomiast generalnie Jaromir Nohavica, tak jak zresztą zauważyłeś słusznie za kuluarem, po prostu ma dużo tego typu utworów, które nie są nagrywane na żadne płyty, a funkcjonują jako koncertówki. I tak jest w tym wypadku.
1: Tak, no mam bodajże dwie albo trzy płyty koncertowe Nohavicy i na każdej znajdują się jakieś numery, które nigdzie nie zostały studyjnie wydane, więc pewnie no, na każdym koncercie takie numery są wykonywane i też myślę, że trochę ich jest. Ja przyniosłem coś, no już niekoniecznie folkowego i nawet nie do końca singer-songwriterskiego, bo mowa o Youth Lagoon, grupie dream popowej, której chyba ostatni singiel, zaraz zobaczmy, nie, był jeszcze jeden singiel, to są utwory, które nie ukazały się na albumie, bo ostatnia płyta to zeszły rok i Heaven is a Junkyard, ale są utwory, które ukazały się tylko na singlach i jeden z nich nosi tytuł po prostu Football, więc ja ten Football przyniosłem. Z kolei podobną aktywność, bo już będziemy kończyć, co Jaromir Nohavica i podobne podejście do życia i do piłki nożnej przynoszą Half Man Half Biscuit. Było to raczej oczywiste, to jest zespół, który jak dzisiaj postanowiłem zapisać się do jednej z grup poświęconych na Facebooku, poświęconych temu zespołowi. Pytanie na tej grupie było takie, jakiemu zespołowi piłkarskiemu Half Man Half Biscuit poświęcają czas w swoich piosenkach i oczywiście chodziło o Duklę Praga. Także to jest jeden z ich największych hitów, ale piłeczka jest obecna, tak, bo to myślę, że to nie jest piłka nożna, to jest piłeczka. Ona jest obecna w co najmniej kilku utworach. Jednym z nich jest Alfabet sędziego piłkarskiego. Co do imprezy piłkarskiej zwanej Euro, mamy takiego gagatka, którego polscy kibice kojarzą bardzo źle. Swojego czasu nawet wysyłali mu groźby chyba karalne.
0: Tak.
1: Różnymi kanałami.
0: I robili to też polscy oficjele, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko półoficjalnie oczywiście, nomen omen. Ale tak, było coś takiego.
1: Jest również utwór poświęcony futsalowi, ale jest to Alehouse Futsal, przy czym ale to jest no takie slangowe określenie, chyba staroangielskie też, na napój, o którym już mówiliśmy, czyli to Alehouse to prawdopodobnie będzie po prostu pub. To by miało najwięcej sensu i ostatnim utworem, który przyniosłem, jest utwór poświęcony kanapowemu kibicowaniu. I was a teenage armchair Honved fan. I znowu drużyna z naszej części Europy wymieniona została, więc trudno było nie przynieść tego utworu. Chodzi o Honved, czyli zespół, który był, o ile pamiętam, bo w trakcie przygotowań do audycji to sprawdzałem, 14-krotnym mistrzem Węgier, obecnie funkcjonuje na drugim poziomie rozgrywkowym i zaliczył sezon na 9 miejscu w samym środku tabeli. 15 to jest spadek, 15 do 18 spadały z drugiej ligi węgierskiej. To jest zespół, którym w trakcie wojny grały najważniejsze postaci węgierskiej kadry, czyli m.in. Puszkasz. Potem zespół miał różne problemy, zmieniał nazwę, bankrutował, został przejęty przez amerykańskiego milionera nazwisku Hemingway. Bardzo to brzmi wszystko śmiesznie i tak jak Siri wygeneruj losową biografię zespołu piłkarskiego ze środkowej Europy i dostajemy dokładnie tą biografię.
0: Ja jeszcze tak pro forma w temacie wcześniejszym pośrednio. Warto zauważyć, że Dukla Praga awansowała po dłuższej przerwie do Fortuna Ligi Czeskiej ponownie, bo oni grali na zapleczu. Teraz wracają, więc ten numer zyska swoje drugie życie. Żeby nie przedłużać jakoś bardzo, ode mnie jeszcze Michał Lorenz i taniec Eleny grany przed domowymi meczami Widzewa Łódź. Żeby nie było, że zagrałem tylko numer dotyczący się UKS-u, a drugiego łódzkiego zespołu nie szanuję, bo szanuję. Natomiast to, że taniec Eleny jest oparty na rytmie klaszczącym, powoduje, że na żywo, mówię niestety rzekomo, bo trudno się wbić na Widzew, nie ma za bardzo dostępnych biletów, bo stadion jest wykupiony karnetami, trzeba na to mocno polować. No, robi to kolosalne wrażenie i to czuć nawet przez odbiornik telewizyjny. Ja miałem kiedyś, w sumie nadal mam, tylko w ograniczonym zakresie, bo nie jeżdżę na wyjazdy, przyjemność pomagać klubowi Ekstraklasy, ale kiedy jeszcze nie był to ograniczony zakres, to jedno, czego żałowałem, to, że rozminąłem się z Widzewem, bo bym pojechał na wyjazd do Łodzi, ale no nie było mi to dane. Może kiedyś dane będzie. Na pewno dane nam będzie się spotkać za tydzień z muzyką holenderską, bo wkraczamy już powoli w tematy takie stricte związane z naszą grupą na Euro. Tak jak zwykle to bywa, chociaż wy jeszcze tego nie wiecie, bo to jest pierwszy turniej, który robimy w Radio Nowinki pod kątem muzycznym, ale omawiamy sceny muzyczne rywali Polski w grupie na Euro. Ta grupa jest taka, że zakładam, że na tym skończymy, bo nie będzie okazji za dużo innych. Także zaczynamy od audycji holenderskiej, potem będzie austriacka, skończymy muzyką francuską i będziemy się mogli w końcu cieszyć sensowną piłką. Ale to za tydzień. Za dziś dziękujemy, Piotr Robi.
1: Jakub Buszek.

halo, Warszawa, halo. Czy mnie słyszycie? Ja was słyszę. Mogę zaczynać? Choć oddychamy powietrzem pozamundialowym i respirator marzeń został odłączony, dostałem sygnał, że mają państwo obraz, więc możemy we dwójkę mecz oglądać. Jak państwo widzicie, nic nie widać w tej mgle. W piłkarskiej uczcie jedna z drużyn zwycięża, jest 2-0. Ale leble, sędzia gwizdże, nie wierzymy mu, to nie nasz sędzia. Nikt nie stoi, proszę państwa, wszyscy wstali. Goleador ściera się z rosłym defensorem. Walczą jak bliźniacy Frank de Boer i Ronald de Boer, z których większość grała w Barcelonie. Kapitan reprezentacji podrywa kolegów, wygląda na paralityka, lecz ćwiczy sporo. Jakaś kontuzja zawodnika leży na boisku. Panowie, nie tak spokojnie, nie tak nerwowo. Gola strzelił Murzyn, czarny jak dziś wieczór. Jest on najjaśniejszą postacią tego meczu. Strzelcą takiej bramki nie może być byle kto. Grande concerto il perfetto.

kibice, gdy siedzą w kupie, są bardziej widoczni. A bramkarz to piłkarz grający na bramce. Przeciwnicy są o tyle niebezpieczni, że nie są groźni, lecz nigdy to nie znaczy zawsze. Cały czas pada od kwadransa, napastnik ratuje resztkę twarzy. Szansa trafia bramką w słupek, gwizdy i kpiny po tej indywidualnej akcji całej drużyny. Jednak oni mentalnie są bardzo blisko. Popatrzmy na ich przytomność umysłu, znów niecelne trafienie. Lecz jest jeszcze czas chyba do fazy, w której przegrywający przegrywa.

Ci co się znają, wiedzą, to czyjaś klecia robota. Koniec marzeń, koniec snów, zostaliśmy w domu, trudno. Na mundialu, dlaczego? Dlatego, że gramy. Może dlatego, że gramy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.